0: Ja, poszłochanem.
1: A nasz te bukur.
0: Ja poczłow ty. Faj, a mu da się kodin cikanem, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion.